0: To jest podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co wydarzyło się we wtorek. Mieszkańcy Puław mają czas do 10 czerwca na zgłaszanie swoich propozycji w ramach budżetu obywatelskiego. O tym, jakie projekty można przygotować w ramach programu, Weronika Szydłowska rozmawiała z koordynatorem budżetu obywatelskiego Kamilem Wąsikiem.
1: Opowiedzmy sobie, czym w ogóle jest budżet obywatelski.
2: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, których potrzebę dostrzegamy w najbliższej okolicy, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta. Możliwości jest naprawdę dużo i jesteśmy zadowoleni z tego, że faktycznie mieszkańcy co roku zgłaszają takie pomysły, taką mają wyobraźnię, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak się angażują i jakie są to pomysły, bo często sami samorządowcy, sami urzędnicy może by nie wpadli na takie ciekawe propozycje. Samo składanie dokumentów, no to może powiedzmy, że będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć 3 tygodnie na zgłaszanie swoich propozycji i będzie można to robić na 2 sposoby. Po pierwsze, my udostępniamy taką platformę internetową budżetu obywatelskiego. Można ją znaleźć poprzez naszą stronę pulawy.eu. Na tej stronie będzie można wypełnić elektroniczny formularz. Tam wpisujemy swoje dane, wpisujemy nazwę proponowanego projektu, a także jego opis i uzasadnienie. Do tego musimy dołączyć skan albo zdjęcie listy podpisów osób popierających projekt. A oprócz tego do projektu możemy dodać dodatkowe załączniki. Mogą to być zdjęcia, wizualizacje czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty. Więc pierwszy sposób to jest to elektroniczne składanie projektu, a drugi sposób zgłaszania projektu to wypełnienie papierowego formularza i złożenie go wraz z listą podpisów w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu. To są takie szklane drzwi na lewo w głównym holu na parterze urzędu. Do takiego papierowego projektu również możemy dołączyć dodatkowe zdjęcia, opisy i serdecznie zachęcamy. Tak naprawdę to, czy wybierzemy elektroniczny czy tradycyjny sposób składania projektu, nie ma większego znaczenia, bo też te projekty, które Państwo będziecie składali drogą papierową, i tak później zostaną wprowadzone przez nas, przeze mnie do systemu elektronicznego.
1: A jak w ogóle wygląda ten etap zbierania podpisów?
2: Jeżeli chodzi o podpisy, to my tutaj mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo. Myślimy, że spokojnie tutaj wystarczy 10 i tak później wszystkie projekty są weryfikowane przez urzędników, więc nie ma takiego zagrożenia, że zostanie zgłoszony jakiś projekt, który być może jest jakiś niemerytoryczny, czy nie powinien być realizowany, bo to wszystko jest sprawdzane. Projekty swoimi podpisami mogą popierać mieszkańcy miasta Puławy. My to później weryfikujemy.
1: Kto to weryfikuje?
2: Wszystkie projekty przychodzą weryfikację i to jest weryfikacja zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Weryfikacji dokonują urzędnicy, tutaj zarówno z naszego urzędu, jak też naszych jednostek administracyjnych, czy to Zarząd Dróg Miejskich, Nieruchomości Puławskie, te spółki. To zależy po prostu, czego dotyczy projekt i na jakim terenie jest przewidziana lokalizacja. I jeżeli chodzi o tą formalną weryfikację, to my przede wszystkim sprawdzamy, czy autor projektu jest uprawniony do składania wniosku, czyli czy jest mieszkańcem miasta. Nawet jeśli ktoś nie jest zameldowany, ale jest mieszkańcem, to podpisuje takie oświadczenie, składając projekt. Oprócz tego sprawdzamy, czy proponowana lokalizacja projektu znajduje się na terenie administrowanym przez samorząd miasta albo przez jego jednostki. Bo zgodnie z regulaminem i w ogóle zasadami odpowiedzialnego gospodarowania finansami publicznymi, nie możemy realizować żadnych zadań nie na swoim terenie. Później, po takiej formalnej weryfikacji, projekty trafiają do jednostek merytorycznych, które określają następnie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania według opisu zaproponowanego przez wnioskodawcę, czy może coś trzeba w nim poprawić. Wtedy też kontaktujemy się z autorem projektu, prosimy o jakieś poprawki, albo sami proponujemy, jak zmienić projekt, żeby jednak on był pozytywnie rozpatrzony, a nie odrzucony. Poza tym w trakcie weryfikowania określana jest też kwota potrzebna do zrealizowania projektu i to na tej podstawie dzielimy później projekty na taką ostateczną listę projektów małych i projektów dużych.
1: Może powiedzmy sobie, ile w tym roku jest przeznaczone właśnie na BO?
2: W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, pula ogólna budżetu obywatelskiego będzie wynosić 500 tysięcy złotych. To jest taka kwota, która pozwala nam zrealizować kilka projektów. No i można powiedzieć, że w tym roku mamy do realizacji 8 projektów. W poprzednim roku też to było 8. Kilka dużych, kilka małych. Więc jakby za tę pulę pół miliona złotych możemy wykonać kilka zadań zgłaszanych przez mieszkańców.
0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. 26 maja obchodzony był Dzień Matki, który jest szczególną okazją do podziękowania mamom za ich miłość, troskę i codzienne wsparcie. A czego swoim mamom życzą mieszkańcy Puław?
3: Spokoju, szczęścia i mile spędzonego czasu dzisiaj. Sobie życzę to, że idę do salonu kosmetycznego i zrobić mini odnowę.
4: Wszystkiego najlepszego, kochana mamusiu. Długowieczności, żeby na starość nie zaczęła denerwować otoczenia. Nie no, żartuję. No na pewno wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, żeby się nie zmieniała, żeby zawsze była tak pomocna, jak jest. No i żeby jej przede wszystkim nie zabrakło zdrowia i mogła być z nami jak najdłużej.
5: Zapytam pani też, co pani sobie życzy tego dnia?
6: Pięknej pogody, dużo zdrówka i żeby moi synowie zawsze byli grzeczni. No i ten właśnie teraz śpi, ale ci pozostali nie są tacy grzeczni, więc mam nadzieję, że tak się stanie. To jest najważniejsze. I dużo zdrowia i żeby wszystko, co sobie zażyczymy wspólnie, żeby się spełniło.
0: Dlaczego swoim mamom życzą młodzi mieszkańcy Puław?
7: No zdrowia, szczęścia na pewno. Mniej nerwów przede wszystkim. Nie wiem, co to by mama jeszcze mogła chcieć. Na pewno ciszej i spokój, żeby dłużej wytrzymywała z nami. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy dla wszystkich mam na świecie.
8: No chciałaby na pewno spokoju, jak na przykład czasem źle wygłupiam się i chciała, żebym na pewno poprawił oceny. No i tyle. No i wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Będzie na pewno jakaś laurka piękna. Napiszę jej coś miłego.
0: Choć nie wszyscy mogą dziś spędzić ten dzień ze swoją mamą, pamięć o niej i wdzięczność pozostają na zawsze w sercu.
9: Mojej mamy już nie ma na świecie, ale ja widzę w kobietach te mamy. W ich oczach, ich dobroci. Kocham kobiety, kocham mamy. Sam jestem ojcem. Mam córki już 50-letnie, które są też mamami. Ja już jestem pradziadkiem i to macierzyństwo, które niebo nam daje, to nas bogaca. I dzięki kobietom jest piękniejszy świat. To są ozdoby tego świata. Co by o nich nie mówić, że są, że tak powiem, piękniejsze, nie wiem z jakiej przyczyny, bo w świecie w ogóle to mężczyźni się stroją. Rodzaj męski się stroi. A w ludzkim świecie, Bozia pozwoliła kobietom być ładniejszym.
0: Głosy Puławian zbierała dla nas Julia Zagrajuk. Teraz zaglądamy do gminy Żyżyn, gdzie pojawiły się nowe ekorozwiązania. Mieszkańcy już mogą korzystać z nowych pojemników na używaną odzież, które ustawiono przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Borysowie. Do dyspozycji oddano 4 kontenery przeznaczone na ubrania, tekstylia i akcesoria, które są czyste i nadają się do ponownego wykorzystania. Pojemniki dostępne są w soboty w godzinach od 7 do 14. Samorząd przypomina jednak, że mocno zniszczone, brudne lub porwane ubrania powinny trafiać bezpośrednio do punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ kontenery nie są przeznaczone na odpady tekstylne. Na zakończenie przenosimy się do Puławskiej Przestrzeni Kultury. Muzeum Czartoryskich zaprasza na sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa i młodości. W Domu Aleksandryjskim prezentowana jest wystawa, która pozwala wrócić do dawnych wspomnień i spojrzeć na historię Puław poprzez archiwalne fotografie oraz dokumenty. O ekspozycji mówi adiunkt Muzeum Czartoryskich Zbigniew Kiełp.
10: Puławy w cieniu zakładów azotowych, myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja.
0: Wystawa w Domu Aleksandryjskim będzie dostępna do końca września.
11: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla Ciebie.
0: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 27 maja w Radiu Impuls. Uwaga kierowcy i piesi poruszający się po osiedlu Stawy w Dęblinie. Trwają tam prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. Są prowadzone metodą przewiertów sterowanych, co ma ograniczyć ingerencję w drogi i zieleń, jednak w rejonie robót mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w ruchu. Inwestycja podjęta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ma poprawić jakości wody i zwiększyć niezawodności całego systemu. Obecnie trwa budowa głównej magistrali, a od 16 czerwca rozpoczną się kolejne etapy. Przełączenia oraz wymiana przyłączy do budynków mieszkalnych. Małe sarny, zajączki czy młode dziki często wyglądają na porzucone, ale to tylko pozory. Leśnicy i przyrodnicy apelują, by nie zabierać ich z naturalnego środowiska, bo taka interwencja może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. O zasadach postępowania z dzikimi zwierzętami mówi Michał Karpiński z Nadleśnictwa Lubartów.
12: Widzisz w trawie małą sarenkę, jest sama, szczupła, patrzy na ciebie wielkimi oczami, myślisz, biedactwo, porzucone. To błąd, który może kosztować ją życie. W rzeczywistości mama sarny zostawia młode nawet do 12 godzin, by nie przyciągać drapieżników. Wraca tylko na karmienie. Jeśli sarenka ma cętki i nie jest ranna, zostaw ją. Ona ma dom, ma matkę i właśnie przeżywa swój najgorszy koszmar – porwanie przez człowieka.
0: Specjaliści przypominają także, że podczas leśnych spacerów szczególnie ważne jest pilnowanie psów. Nawet krótka pogoń za młodym zwierzęciem może zakończyć się dla niego tragicznie. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się osobną miejscowością? O tym zdecydują mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny podczas trwających właśnie konsultacji społecznych dotyczących zmian granic administracyjnych. Swoją opinię mogą wyrazić pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości, m.in. Mięćmierza, Wylągów, Dąbrówki, Cholewianki, Gór, Okala i Jeziorszczyzny. Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej magistratu. Uczestnicy konsultacji mają do wyboru 3 odpowiedzi. Jestem za, jestem przeciw lub nie mam zdania. Konsultacje społeczne potrwają do 15 czerwca. Już 3 lipca rusza kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. O korzyściach płynących ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy Lubelskiej Brygady.
13: W trakcie służby żołnierze zdobywają kompetencje i uprawnienia cenione także w środowisku cywilnym. Między innymi z zakresu pierwszej pomocy, pracy zespołowej, reagowania kryzysowego oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymają ponad 7 tysięcy złotych uposażenia i świadczeń. A realizując dalszą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, żołnierze otrzymują co najmniej 968 zł miesięcznie za gotowość bojową oraz obowiązkowe dwudniowe szkolenie rotacyjne odbywające się jeden weekend w miesiącu.
0: Osoby zainteresowane służbą powinny zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam rozpoczyna się proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. badania lekarskie i psychologiczne. Nowe środki trafią do Puławskiego Ośrodka Kultury w Dom Chemika. Instytucja otrzymała dofinansowanie z 2 programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część pieniędzy z programu Etnopolska 2026 zostanie przeznaczona na zakup strojów ludowych dla chóru zespołu pieśni i tańca Powiśle. Wsparcie obejmie także wykonanie tradycyjnych zapasek przez lokalnych twórców ludowych. Drugie dofinansowanie pozwoli na stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury Świetlik. W nowej przestrzeni znajdzie się m.in. sprzęt do wirtualnej rzeczywistości oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne. Teraz dobra wiadomość dla pasażerów i turystów podróżujących po Lubelszczyźnie. Polregio zapowiada więcej połączeń kolejowych w regionie, szczególnie na czas wakacji. Przewoźnik uruchamia obecnie średnio około 94 pociągi dziennie, zapewniając mieszkańcom dojazd m.in. do Lublina, Chełma, Zamościa, Dęblina czy Puław. Od końca czerwca oferta zostanie dodatkowo rozszerzona o sezonowe połączenia do popularnych miejsc wypoczynku. Więcej pociągów pojedzie m.in. do Bełżca, Jarosławia, Rzeszowa, Zamościa i Włodawy. Pojawią się także dodatkowe kursy w okolice Jeziora Białego z dogodnymi przesiadkami dla podróżnych z Lublina i Chełma. Polregio podkreśla również poprawę punktualności pociągów po trudnym okresie zimowym. Obecnie aż 95% składów dociera do stacji na czas. Tymczasem w Rykach trwa rekrutacja uzupełniająca w sprawie wynajmu mieszkań w nowych blokach przy ulicy Granicznej. To inwestycja, którą realizuje spółka SIM Lubelskie, mówi jej prezes Mariusz Wilk.
14: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w tym oczywiście SIM Lubelskie, to program budownictwa społecznego, którego celem jest tworzenie dostępnych mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale jednocześnie są w stanie opłacać czynsz. To rozwiązanie pomiędzy rynkiem komercyjnym a mieszkaniami komunalnymi dające stabilność, bezpieczeństwo i możliwość dojścia do własności w przyszłości.
0: Nabór uzupełniający potrwa do tego piątku, a o tym, kto wynajmie mieszkanie od gminy, zdecydują punkty przyznane podczas oceny zgłoszeń. Jeśli ich ilość będzie taka sama, zdecyduje kolejność złożenia dokumentów do Ryckiego Ratusza. Dodajmy, że bloki przy ulicy Granicznej w Rykach mają być oddane do użytku w 2028 roku. W Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym można oglądać wyjątkowy wczesnośredniowieczny naszyjnik, który znalazł się wśród 100 najciekawszych zabytków archeologicznych w Polsce według magazynu Archeologia Żywa. O historii tego unikatowego eksponatu opowiada reporterka Weronika Szydłowska.
15: To niewielki zabytek, ale z bardzo bogatą historią. Naszyjnik odkryto podczas badań archeologicznych na terenie dawnego grodziska w Kłodnicy w gminie Wilków. Składa się z kilkudziesięciu szklanych paciorków oraz dwóch srebrnych monet wzorowanych na dirhemach z pierwszej połowy X wieku. Archeolodzy podkreślają, że znalezisko pokazuje, jak rozległe były kontakty handlowe dawnych Słowian. Monety pochodzące z rejonu Bułgarii nadwołżańskiej świadczą o wymianie handlowej prowadzonej ponad 1000 lat temu. Co ważne, naszyjnik zachował się w bardzo dobrym stanie i pozwala dziś podziwiać kunszt średniowiecznych rzemieślników.
0: Zabytek będzie dostępny dla zwiedzających w muzeum przy Kazimierskim Rynku do końca bieżącego roku. Puławscy rowerzyści szykują się do wyjątkowej nocnej przejażdżki ulicami miasta. Wydarzenie organizowane jest w ramach przygotowań do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Mówi koordynator Rowerowej Stolicy Polski w Puławach Marcin Kowal.
16: 1 czerwca o północy rozpoczyna się kolejny rok z rywalizacją o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Powoli szykujemy się do tego wydarzenia całomiesięcznego. Przygotowaliśmy jak zwykle szereg imprez, szereg rajdów, imprez rowerowych. I tak 1 maja spotykamy się o godzinie 23.55 na nocnym przejeździe rowerzystów. Dla wszystkich chętnych przypominamy tutaj o oświetleniu rowerowym sprawnym. Oficjalnie rozpoczniemy rywalizację 1 czerwca o godzinie 17. Na placu Chopina przejedziemy większą grupą. Wiele mieszkańców przyjedzie na rozpoczęcie rywalizacji. Także zapraszamy całe rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych. Bierzcie rowery. Przypominam również o kaskach dla bezpieczeństwa. Także trasa rajdu będzie wynosiła około 10 km, także nie jest za dużo. Rozpoczynamy na placu Chopina i wracamy również na plac Chopina. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca o godzinie 17.
0: A kiedy odbędą się kolejne rajdy?
16: Kolejny rajd to 7 czerwca, zaplanowany przez powiat puławski. Jest to rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany corocznie przez właśnie Starostwo Powiatowe w Puławach. Kolejny rajd 14 czerwca, rajd rowerowy Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach. Pojedziemy na bardzo fajny, popularny rajd do Karczmisk, tam kolejką wąskotorową na ognisko i z powrotem również wrócimy tutaj przy Wiśle do Puław. 20 czerwca, tak jak w ubiegłym roku, troszeczkę później w tym roku, bo 20 czerwca w tamtym roku było wcześniej, rodzinny rajd rowerowy przygotowany przez galerię, która jest również jednym sponsorem z jednej nagrody roweru, tak jak w ubiegłym roku. Ten rajd zacznie się, rozpocznie o godzinie 16.30. Będzie miasteczko przygotowane pod galerią. Zapraszamy również tutaj tutaj na coroczne święto rowerzystów. 27 czerwca zaplanowaliśmy rajd przyjaźni do Kocka. Również startujemy z placu Chopina. To jest taki dłuższy rajd, ponad 50 km na rowerze w jedną stronę, także to już dla wytrawnych rowerzystów. Będą również zapisy na ten rajd. I 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o Puchar Rowerowy w stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20.15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosin przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty plac Chopina. Tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
0: Akcja jest otwarta dla wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych rowerzystów, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jednośladem.
16: O wszystkich rajdach, wszystkich wydarzeniach dokładnie będziemy informować w zapowiedziach. Obserwujcie stronę oficjalną Puławy Rowerowa Stolica Polski, stronę Puławy Aktywni, stronę Mosir Puławy, również Puławska Grupa Rowerowa często informuje o tych właśnie przejazdach. Kręcimy, walczymy po raz drugi o zwycięstwo w corocznej rywalizacji, tak jak w ubiegłym roku udało nam się wygrać. Mamy nadzieję, że również i w tym roku nam się uda. Przygotujcie rowery, zainstalujcie aplikację. Jeszcze jest kilka dni do oficjalnego startu. Można przetestować aplikację. No i cóż, 1 czerwca rozpoczynamy. Zapraszamy serdecznie.
0: Aby dołączyć do zabawy, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i wybrać Puławy jako miasto, dla którego zbierane będą kilometry.
11: 23 minuty po 6.

0: Reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławygrupkaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
6: To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń z czwartku w Radiu Impuls. W Puławach mieszkańców czekają zmiany w opłatach za wywóz śmieci. Od sierpnia wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak zdecydowali miejscy radni, im większe zużycie wody, tym wyższa opłata za odbiór odpadów. Wodociągi puławskie dołączają już do rachunków specjalne zestawienie pokazujące zużycie wody w 2025 roku, by mieszkańcy mogli wcześniej sprawdzić, jakich kosztów mogą się spodziewać. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
7: Jak pani uważa, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest w ogóle logiczne?
8: Ja myślę, że nie, bo po prostu to będzie dużo więcej kosztowało ludzi. Naprawdę, że to jest niesprawiedliwe, tak. Niechby zostało tak, jak jest. Podwyżki przyszły teraz, no trzeba zapłacić, ale niechby tak zostało, jak jest.
9: Mieszkam w domku jednorodzinnym, także my w 3 osoby płacimy za te śmieci. I trochę to takie dla mnie będzie duża strata pieniędzy wtedy, jeżeli będziemy odnosić się do wody. Bo niestety używamy więcej wody niż na 3 osoby, niż płacimy za te śmiecie. Więc to trochę takie niesprawiedliwe jest.
6: Dla osób segregujących odpady stawki wyniosą 32 zł przy zużyciu do 4 metrów sześciennych wody miesięcznie, 65 zł przy zużyciu od 4 do 8 metrów oraz 110 zł powyżej tego limitu. Znacznie więcej zapłacą osoby, które śmieci nie segregują. Odpowiednio 100, 200 i 300 zł. Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz informacja dla rodziców najmłodszych dzieci o tym, jak wspierać rozwój maluchów i dlaczego żłobki oraz kluby dziecięce mogą pomagać w nauce relacji i poznawaniu świata. Będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów w Wilkowie i Łaziskach, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
10: Zajęcia są kierowane do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych opieką i rozwojem dzieci do lat 3. Na zajęciach opowiadamy o zaletach korzystania z takich placówek jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty dziennego opiekuna. Obalamy stereotyp, że rodzic, który posyła dziecko do placówki, jest złą mamą albo złym tatą. To mit. Rodzic, który choćby na 3-4 godziny dziennie zaprowadza dziecko do żłobka, dba, aby jego dziecko miało kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat, rozwijało swoje umiejętności, poznawało świat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i miało równy start, na przykład z dziećmi z dużych miast.
6: Warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11:00 w remizie OOSP w Łaziskach, a o 16:00 w budynku Straży w Rogowie w gminie Wilków. Na miejscu dostępna będzie także animatorka dla dzieci. Most Puławy znów staną się jednym z najważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. W mieście odbędzie się 10. rajd nadwiślański, druga runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
0: Każda edycja rajdu nadwiślańskiego jest trochę inna, bo co roku zmieniamy układ odcinków specjalnych, trochę zmieniamy harmonogram, ale w tym roku rzeczywiście tych zmian będzie dosyć dużo, bo po pierwsze jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. W Puławach zaczynamy rajd nadwiślański, w Lublinie ten rajd skończymy. No a poza tym będziemy mieli dwa przejazdy właściwie tego samego odcinka miejskiego w Puławach. Takie miejskie odcinki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo atrakcyjne, a więc tym razem w piątek 29 maja będziemy w centrum Puław z tym miejskim odcinkiem aż dwa razy.
6: Skąd decyzja o przeniesieniu wydarzenia pod Motor Lublin Arenę i finału pod Zamek Lubelski?
0: Do Lublina wracamy już kolejny raz, bo już byliśmy z metą rajdu nadwiślańskiego i z bazą rajdu nadwiślańskiego właśnie w Lublinie, więc to nie jest tak, że my nagle zupełnie zmieniamy lokalizację serwisu i całego biura rajdu. Jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. Chcemy, żeby ten rajd był jak najbardziej dostępny dla kibiców, żeby z każdego miejsca w regionie można było przyjechać, zobaczyć z bliska, jak ta rajdowa rywalizacja wygląda. Przez lata byliśmy w Puławach, przez jeden sezon byliśmy w Lublinie, teraz znowu wracamy do Lublina, więc nie jest to jakaś duża nowość i duża zmiana. Zostajemy mniej więcej w tej samej strefie działania i zasięgu rajdu nadwiślańskiego.
6: Co dorocznie wzbudza największe emocje?
0: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie, przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich, kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych odcinkach rozgrywanych gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko, można przyjść z całą rodziną, można to połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc no takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
6: Kto wystartuje w tegorocznej rywalizacji?
0: W tym roku na trasach rajdu nadwiślańskiego zobaczymy ponad 70 samochodów, 49 załóg zostało zgłoszonych do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Kolejne 24 ekipy zgłosiły się do historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Oba cykle będą jechały dokładnie te same odcinki specjalne, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Jeżeli chodzi o zestaw kierowców, załóg, które znalazły się na tej liście zgłoszeń, to mamy ścisłą krajową czołówkę. Jest Adrian Rzeźnik, jest Łukasz Beśkiniewicz, jest Jarosław Szeja, a więc zawodnicy, którzy zajmują trzy pierwsze miejsca w mistrzowskim cyklu po pierwszym tegorocznym rajdzie.
6: Jak się okazuje, to nie koniec emocji.
0: Mamy też historyki, historyczne rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Tutaj też czołówka rywalizacji, Damian Sawicki, Marcin Majcher, to kierowcy, którzy pojadą samochodami Subaru Impreza i Subaru Legacy. No ale oprócz tych Subaryn bardzo dobrze, bardzo mocno kojarzonych z rajdami samochodowymi, będziemy mieli też prawdziwe rajdowe legendy, takie jak choćby Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale czy Porsche 911 między innymi, no bo tych samochodów będzie znacznie więcej. To są takie perełki, dla których warto przyjść nie tylko na odcinki specjalne, ale też do parku serwisowego zobaczyć z bliska.
6: To dlaczego warto wziąć udział w rajdzie nadwiślańskim?
0: Na trasie rajdu nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne rajdu nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też dwa odcinki miejskie. Właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany dwukrotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
6: W programie znalazły się także szybkie odcinki w Kurowie, Garbowie, Bobach i Urzędowie, a finałowy Power Stage zdecyduje o ostatecznym układzie klasyfikacji. Z kolei miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spróbować swoich sił w kajakarstwie. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala organizuje bezpłatne zajęcia dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą poprawić swoją technikę pływania. Spotkania odbywają się regularnie na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej w Lublinie w godzinach od 17 do 19. Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne elementy związane z kajakarstwem. Zapisy prowadzi Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala. Organizatorzy zaznaczają, że w razie złej pogody termin spotkania może zostać zmieniony. A na koniec przypominamy hodowcom truskawek, że w gminie Puławy nadal trwa konkurs na największy owoc. Kandydatki można zgłaszać do końca czerwca, a o wynikach przesądzi waga. Do pobicia jest rekord 196 gramów. Dodajmy, że tegoroczna pierwsza łubianka sezonu pochodziła z Piskorowa.
2: Radio Impuls.
6: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. W Puławach od sierpnia zmienią się zasady naliczania opłat za odbiór odpadów. Wysokość należności będzie uzależniona od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak do nowych zasad podchodzą mieszkańcy miasta? Sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
11: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne, natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam, no my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
6: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci z gminy Kłoczew. W Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek, który ma zapewnić opiekę dla najmłodszych mieszkańców regionu. A nowa placówka oferuje 64 miejsca dla dzieci. W jej otoczeniu powstał plac zabaw, nowe chodniki oraz parking, a sam budynek został w pełni wyposażony. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kłoczew otrzyma również środki na funkcjonowanie żłobka w kolejnych 3 latach. Tymczasem mieszkańcy Kazimierza Dolnego ponownie zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. nowe schody prowadzące nad Wisłę, udogodnienia dla rowerzystów oraz plac zabaw. W poprzednich edycjach dzięki głosowaniu powstały m.in. elementy małej architektury, siłownia plenerowa czy projekty rekreacyjne nad Wisłą. Głosowanie na tegoroczne projekty ma potrwać do najbliższych tygodni, a szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kazimierz Dolny. Z kolei z Lublina napływają informacje o rozpoczęciu rozbiórki dawnego domu kolejarza przy ulicy Kunickiego. W jego miejscu powstanie nowe Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Swoją siedzibę znajdzie tam Teatr Andersena, który po zakończeniu inwestycji będzie mógł działać w znacznie lepszych warunkach. Weronika Szydłowska.
12: W nowej siedzibie młodzi ludzie będą mogli korzystać z dużej sali teatralnej na 300 miejsc, kameralnej sceny, sal prób, pracowni, a także z biblioteki z wypożyczalnią i przestrzenią do warsztatów i zajęć edukacyjnych. Projekt obejmie też budowę otoczenia. Powstaną tam m.in. parkingi, drogi pożarowe, chodniki, zieleń oraz nowe ogrodzenie. Prace mają potrwać do maja 2028 roku, a wartość inwestycji przekracza 73 miliony złotych.
6: Jak radzić sobie ze stresem, lepiej rozmawiać z bliskimi i zadbać o własne emocje? O tym będzie można porozmawiać podczas cyklu bezpłatnych spotkań z psychologiem, które odbędą się w Puławskiej Mediatece. O szczegółach mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
13: Opowiedzmy sobie pokrótce, jak będą wyglądały spotkania i dlaczego akurat one będą odpowiadały na pytanie, jak żyć?
14: Ten tytuł jest taki troszkę prowokacyjny, ma w swoim tytule i znak zapytania i wykrzyknik, tak? Czyli zadaje pytanie, jak żyć, i daje taką odpowiedź, jakby sugeruje odpowiedź, w jaki sposób żyć, aby to żyć.

0: życia psychicznego. Także będzie mówiła na temat odporności na stresy, także takich skrajnych sytuacji jak trauma, jak żałoba, ale także te codzienne stresy. W jaki sposób być odpornym, w jaki sposób nie ulegać różnego rodzaju stresowym sytuacjom. Będzie, ponieważ jest specjalistką, jeżeli chodzi o poradnictwo małżeńskie, przedmałżeńskie, będzie dużo mówiła na temat właśnie relacji rodzinnych, bo one są podstawą. Tak, tutaj dom jest taką naprawdę podstawą, ostoją takiego spokoju życia, podstawą budowania własnego poczucia wartości, która ma wielkie znaczenie dla całego życia, dla całego patrzenia na życie, i będziemy właśnie rozmawiali o tych zasadach, o tych wartościach, jak budować dobre relacje, jak wykorzystywać własny potencjał dla osobistego rozwoju, i także będzie czas na indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkań, a także, tak jak mówi nasz gość, będzie też starała się być elastyczna i dobierać tematy spotkań do potrzeb ich uczestników.
1: A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby stworzyć taki cykl? Widzieli Państwo taką potrzebę w społeczeństwie, bo te tematy wydają się być nam bliskie i można byłoby przypuszczać, czy znamy na nie odpowiedź?
0: Czy znamy odpowiedź? Ilość osób chętnych do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, no chyba świadczy o tym, że nie do końca znamy odpowiedzi na te pytania. I właśnie patrząc i kontaktując się z ludźmi, z mieszkańcami Puław, żyjąc między nimi, także widzimy taką potrzebę właśnie rozmawiania o tym, co robić, aby żyć stabilnie, aby mieć taką stabilność emocjonalną, i w tym celu zaprosiliśmy naprawdę znanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, aby mógł podpowiedzieć, zanim ktoś będzie musiał iść do specjalisty na psychoterapię czy na konsultację do psychiatry, aby umiał sobie poradzić w tym podstawowym zakresie własnymi siłami, tak żeby można było zadbać o jego dobrostan psychiczny.
1: Czyli w sumie zaczynamy tak od samego początku, od siebie, od swoich emocji tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami, umiejętność dobrego ustosunkowania się do czynników zewnętrznych, budowania dobrych relacji z innymi osobami, dobrego przede wszystkim patrzenia też na siebie, to jest podstawa. To jest podstawa, która może zapewnić w tych trudnych czasach, w tych trudnych kontekstach życiowych pewną stabilność emocjonalną.
1: Te tematy mimo wszystko wydają się być takie trudne dla człowieka. Może się wydawać, że ciężko będzie samemu przeskoczyć niektóre rzeczy. Czy na przykład na to spotkanie można przyjść też z jakąś osobą towarzyszącą, czy z członkiem rodziny, czy na przykład z przyjacielem?
0: Zapraszamy wszystkich. Osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką chęć dowiedzenia się czegoś więcej, czują taką potrzebę porozmawiania z kimś, czują być może potrzebę, aby się komuś zwierzyć. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał się troszkę więcej dowiedzieć na temat swojego funkcjonowania w życiu, w świecie, w społeczności innych ludzi.
1: Wiemy też, że to nie jest pierwszy taki cykl, który Państwo organizują tutaj na naszym terenie. Z jakimi reakcjami wcześniej to się spotykało? Czy ludzie faktycznie chętnie przychodzili na tego typu spotkania, chociaż może z inną tematyką?
0: No, byliśmy zaskoczeni pozytywnie ilością osób, które przychodziły na spotkania Klubu Zdrowia, które były poświęcone właśnie tym tematom naszego fizycznego zdrowia, naszej fizjologii. Teraz po raz pierwszy próbujemy spotkać na temat emocji, psychiki, i mamy nadzieję, że też ludzie dopiszą, mimo że będzie prawdopodobnie bardzo ładna pogoda, a może ta właśnie pogoda zachęci do tego, aby przyjść do naprawdę pięknej sali Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2 właśnie na spotkania Lidii Nejkurs.
1: I co najważniejsze, to musimy tu podkreślić, że te wszystkie spotkania będą za darmo.
0: Tak, oczywiście, te wszystkie spotkania będą bezpłatne. Przewidziany jest też jeden dzień, kiedy będzie czas na indywidualne konsultacje z osobami, które będą chciały porozmawiać z panią psycholog, także też będzie możliwość takiego indywidualnego porozmawiania z nią, i to wszystko będzie bezpłatne. Cykl zaczyna się 2 czerwca. Spotkania będą w pierwszym tygodniu 2, 3 i 5 czerwca, i w drugim tygodniu od 9 czerwca do 12 czerwca.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Impuls. 6:50

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
13: Sobota, 30 dzień maja, 7 na zegarach, czas na wiadomości.
14: Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
15: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
14: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
16: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
17: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
16: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
17: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
16: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
14: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent.
13: Prognozy mówią, że dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego opady deszczu o różnym natężeniu, a także lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju do 21 w centrum i 24 stopnie na zachodzie. Na Podhalu od 14 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty. Dzień dobry, cześć i czołem, tu program Wolna Sobota. Ja się nazywam Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam na dobry początek dnia. No i oczywiście mam najlepszą muzykę do porannej kawy. Proszę bardzo, orzeźwię jak tonik espresso.

waving your banner all over the place.

0: Sobota, 30 dzień maja, to już 150 dzień roku. Do końca roku zostało dni 215. Dzień jest dłuższy aktualnie od najkrótszego w roku już o 8 godzin i 15 minut, a na liście solenizantów dzisiaj Ferdynand, a także Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna, Anastazy, Andronik, Zyndram i Gawin. Wspaniałości, kochani!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vw.dostawca.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: tej porze warto przejrzeć kalendarz świąt niecodziennych, który mówi, że dzisiaj świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, a także Światowy Dzień Soku. Jest również Dzień Podlewania Kwiatów, Dzień Kreatywności i Dzień Rowera Elektrycznego. Kto ma, ten świętuje. Pięknego dnia.
1: Radio Impuls.

0: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30...
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Radio Impuls.

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW do

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już godzina 8, o tej porze u nas poranne wiadomości.
5: Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychyj. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
5: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
7: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
5: Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
8: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowany prowiant.
9: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i no jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
5: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski.
4: W Puławach i całym regionie poranek z zachmurzeniem małym, później chwilami nawet bezchmurne niebo, temperatura wzrośnie do stopni 22, późnym popołudniem znowu zacznie rosnąć zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Ósma za nami, a przed nami najlepsza muzyka na weekend, a także kolejna pyszna propozycja naszych kucharek. Czas na przepis na weekend to już za kilkanaście minut.
10: Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: Dzisiaj u nas przepis w sam raz na Dzień Dziecka. To muffiny z przepisu na brownie, w które po upieczeniu wkładamy cukierek toffee. Przygotowujemy babeczki. Potrzebujemy 100 gramów gorzkiej czekolady. Roztapiamy w 100 gramach masła. Zdejmujemy z ognia, jak tylko się rozpuszczą i połączą. Studzimy, a w misce dwa jajka rozszczepujemy z cukrem. Do miski z rozbełtanymi jajkami dodajemy masło z czekoladą i wszystko mieszamy. Na koniec wsypujemy 100 gramów mąki pszennej i 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Co dalej? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Radio Impuls.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od wydarzenia związanego z Dniem Dziecka. Szykuje się jeden z najbardziej radosnych i kolorowych dni w roku w Nałęczowie. Zaproszone są wszystkie dzieci do wspólnego świętowania. W tym roku organizatorzy przygotowali dla Was wyjątkowe stacje tematyczne. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Stację sportową, stację teatralną, stację muzyczną czy stację demolkę. Wszystko rozpocznie się w Parku Zdrojowym w Nałęczowie w najbliższą niedzielę, więc już jutro od 10 do 18. Co ważne, ten ekspres uśmiechu będzie odjeżdżał co jakiś czas, a darmowe bilety na podróż będziecie mogli odebrać u konduktora. Start przy Bramie Wschodniej, przy restauracji Roco. Zapraszam do Nałęczowa na Dzień Dziecka. Tym razem mam propozycję dla nieco starszych, ale również na jutro i na godzinę 10. Mowa o rajdzie pieszym Doliną Chodelki. Przejdziecie 16 km przez rozlegisko Chodelki i ścieżką przyrodniczą Kleniewo, a poza tym zwiedzicie także grodzisko archeologiczne w Żmijowiskach. Po skansenie będzie oprowadzał Was pracownik Muzeum Dawnych Słowian, dzieląc się o niejedną ciekawostką historyczną, a na terenie grodziska później przy odpoczynku będziecie mieli okazję posiedzieć przy ognisku. Start niedzielnej wyprawy o 10 w Pomorzu koło Opola Lubelskiego.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Mafis na weekend.
1: Wracamy do naszych mafinów z nadzieniem wyjątkowym. Formę na mafiny wykładamy papilotkami. Babeczki wychodzą zarówno w formie na mini mafiny, jak i w tradycyjnym rozmiarze. Od tego, na jaki rozmiar się zdecydujemy, zależy czas pieczenia. Te małe należy piec w temperaturze 180 stopni przez 10 minut, te większe trochę dłużej. Po wyjęciu z pieca od razu w gorące babeczki wciskamy cukierek toffee. To smakuje obłędnie. Cały przepis już teraz w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie. Przepis na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.
4: Jest 9, sobota, 30 dzień maja. Czas na wiadomości.
5: Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz Eł aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
6: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
5: Wyjaśniała Katarzyna Calu-Wiasz, szewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza Eł prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie. W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, kto będzie rywalką Mai?
7: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
8: Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście tego, w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
7: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki.
4: Zachód kraju pochmurny i mokry, a u nas dzisiaj całkiem nieźle to jeszcze wygląda. Dużo słońca, po południu dopiero wzrost zachmurzenia, jeśli opady, to dopiero wieczorem. 22 stopnie na termometrach w Puławach czy w Lublinie, jutro do 20. I to już po godzinie 9, sobota, 30 dzień maja. Przypomnę, mamy dzisiaj m.in. Dzień Soku. Pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony? Ja uwielbiam winogronowy, kocham też ananasowy. A wy?
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Impuls.

0: Pora na horoskop. Gwiazdy mówią, że urodzeni 30 maja wyróżniają się wyjątkową gadatliwością, wszechstronnością oraz darem zjednywania sobie ludzi. Posiadają niezwykle żywy, analityczny umysł i potrafią błyskawicznie przystosować się do każdych warunków, przez co świetnie sprawdzają się w rolach wymagających kreatywności i stałego kontaktu z innymi. Ich naturalny urok osobisty, a także wrodzony optymizm sprawiają, że potrafią z lekkością i humorem rozładować nawet najbardziej napiętą sytuację. No fantastycznie, wszystkiego dobrego, moi drodzy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: To jest Radio Impuls. Zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Przed nami kolejna propozycja spędzenia Dnia Dziecka, tym razem w Baranowie. Przed najmłodszymi mieszkańcami taki plenerowy Dzień Dziecka organizowany przez samorząd, Gminne Centrum Kultury oraz miejscową jednostkę OSP. Wszystko odbędzie się dzisiaj i wystartuje o godzinie 13 na placu przy ulicy Puławskiej właśnie w Baranowie. Tu oczywiście czekają na Was występy przedszkolaków i występy taneczne. Będą również animacje i gry i zabawy. Będą dmuchańce, modelowanie balonów, pokazy strażackie, piana party, zabawy w kulach do zurbingu czy przejażdżka samochodzikami, ale oczywiście nie zabraknie także słodkości, czyli waty cukrowej, popcornu, a i dla rodziców coś się znajdzie, na przykład grill. To wszystko dzisiaj od 13 na placu przy ulicy Puławskiej. Dzień Dziecka w Baranowie. Teraz przenosimy się na niedzielę i do Puław, bo tam stadion Mosilu Puławy stanie się areną sportowo-pożarniczych zmagań młodych strażaków, bowiem odbędą się jutro tam zawody, trzecie już zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wszystko rozpocznie się o godzinie 10:00. Wstęp dla publiczności jest otwarty. Zapraszam do kibicowania.
0: Poleca Radio Impuls.

Program Wolna Sobota w waszym ulubionym radiu. Ja sprawdzam teraz kalendarium, co wydarzyło się przed laty, 30 maja. W 1431 Anglicy spalili na stosie Joannę d'Arc, francuską bohaterkę narodową. Prawie 500 lat później Kościół ogłosił ją świętą. W 1901 roku urodził się Mieczysław Fog, absolutna ikona polskiej piosenki. Rok 1948, wtedy urodziła się Alicja Majewska, również legenda polskiej muzyki rozrywkowej. A w 2003 roku świat oszalał na punkcie pewnej rybki. W kinach bowiem miała miejsce premiera genialnej animacji Gdzie jest Nemo? Czy jest ktoś, kto nie widział?

0: reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiesz,

0: filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wejdź do MediaMarkt. Po reklamie.
1: I to już godzina 10:00. O tej porze u nas kolejne sobotnie wiadomości.
2: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. A od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili?
4: Dzień dobry. Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj, przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godzin.
1: W Puławach zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami mogące rosnąć do dużego, to zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach dzisiaj 17 stopni najpierw, później nawet 22, jutro 20 stopni na termometrach, a w poniedziałek znowu 22 stopnie powyżej zera. Dziesiąta minęła, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka. Dzień dobry raz jeszcze. Co powiecie na porcję najlepszej muzyki na sobotni poranek? Proszę wsiadać, drzwi zamykać i słuchać.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
6: Check it out.

0: ten weekend wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, a jeśli chodzi o sport, to tutaj najważniejszym wydarzeniem będzie dzisiejszy finał Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zmierzą się Arsenal i PSG. Bukmacherzy za faworyta uznają Paris Saint-Germain, ale jak mówi wybitny w końcu specjalista Tomasz Hajto, decydować będą detale. A kiedy opadną emocje związane z tym meczem, to będziemy się szykować na nocne oglądanie mundialu za oceanem, a będzie co oglądać, bo po raz pierwszy w historii, uwaga, rozegrane zostaną aż 104 mecze. Jest ktoś, kto planuje zobaczyć wszystkie?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

Radio Impuls.

0: Co za weekend?
1: To jest Radio Impuls. Zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Teraz wybierzemy się do Lubina, bo tam dziś impreza i wydarzenie z okazji Dnia Dziecka w Parku Ludowym. Od godziny 12 aż do 18 mnóstwo atrakcji, m.in. możliwość spłynięcia kajakiem po Bystrzycy. Będzie również czteroosobowa trampolina. Będą również inne atrakcje, które dzieci uwielbiają, czyli oczywiście na przykład slackline, a także cieszące się dużą popularnością zabawy Hobby Horse. Będzie można wziąć udział w lotach balonem na uwięzi, no czy wcześniej wspominanych przeze mnie spływach kajakowych po Bystrzycy. Nad przebiegiem konkursów i zabaw czuwać będą profesjonalni animatorzy. Wszystko w Parku Ludowym od 12 do 18 dzisiaj. Jeśli będziecie w Lublinie, to zapraszam, a nawet jeśli nie, może warto się wybrać. Ta zapowiedź na wydarzenie będzie wyjątkowo dotyczyła nie najbliższego weekendu, tego co teraz mamy, ale tego za tydzień, dokładnie 6 czerwca, bo to właśnie 6 czerwca w motoparku w Łężu będziemy bawić się z okazji stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki. I tam już po południu koncerty i mnóstwo innych atrakcji, a wśród gwiazd Zenon Martyniuk, lider zespołu Akcent, czy chociażby zespół Bratanki, a poza tym także Omen Reanimacje, Crank Fly, Kuba i Kuba, Emilia Głodek, a także jeszcze dodatkowo do tańca zagra DJ Adamus. Jest tak dużo tych atrakcji, że mógłbym opowiadać na przykład jeszcze o pokazach lotniczych, ale o tym będziemy mówić przez cały tydzień, więc słuchajcie uważnie Radia Impuls.
0: Poleca Radio Impuls.

0: programie Wolna Sobota przypominam, że w poniedziałek Dzień Dziecka. Jakie plany mają rodzice? No właśnie, najnowsze badania opinii publicznej przede mną i pokazują, że największa grupa rodziców, 41%, marzy o zorganizowaniu dla swojej pociechy wielkiej przygody poza domem. 27% planuje spędzić ten czas na oficjalnych, zorganizowanych wydarzeniach i festynach, a 18% osób chce postawić na całkowitą swobodę i brak sztywnego planu. Najmniejsza grupa, 14% badanych, wybiera kameralne świętowanie w oparciu o stałe, rodzinne rytuały. No i doskonale wiadomo, rodzina najważniejsza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Rádio Impuls.
1: Reklama.
2: Kastorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Kastoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Dzięki do Media Markt. Po reklamie.
1: I to już godzina 11, sobota, 30 dzień maja, czas na wiadomości.
2: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na Buchurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
3: Nic nie jest udawane. Poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać szczychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
4: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
3: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
4: Powalić go.
3: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
2: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pędku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już trzeci finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Due, Kwaratskhelia, Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka. Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Na koniec jeszcze żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na trzecie miejsce za Spartę Wrocław.
1: Zachód kraju pochmurny i mokry, a u nas dzisiaj całkiem nieźle to jeszcze wygląda. Dużo słońca, po południu dopiero wzrost zachmurzenia, jeśli opady, to dopiero wieczorem. 22 stopnie na termometrach w Puławach czy w Lublinie, jutro do 20. Jedenasta za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przychodzi w sobotnie przedpołudnie. Ciągle mamy 30 dzień maja. Ferdynand i Joanna na liście solenizantów. Pamiętajcie o życzeniach.
6: Radio Impuls.

0: program Wolna Sobota i najlepsza muzyka na weekend. Dzisiaj 30 dzień maja, no nie oszukujmy się, już myślimy o wakacjach, prawda? Dokąd się wybieramy? Już sprawdzam. Czytam, że 37% Polaków zmieniło wakacyjne plany przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Najczęściej oznacza to przeniesienie wyjazdu do Europy. I tutaj najczęściej wybierane są nadmorskie kraje południa kontynentu, takie jak Chorwacja, Włochy czy Grecja. Za dobry wybór na spędzenie tam urlopu uznaje je aż 26% badanych. Tuż za nimi Europa Północna, Norwegia, Szwecja czy Dania. Tutaj 23% osób, a prawie 16% Polaków wybiera Europę Zachodnią i Środkową, w tym Niemcy, Austrię czy Francję. A wy dokąd się wybieracie?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: Po reklamie.
7: Radio Impuls.

0: programie Wolna Sobota raz jeszcze o Dniu Dziecka. Teraz dzieci zasłaniają uszy, bo powiem o tym, jakie są wybory prezentowe rodziców. O tym mówi badanie opinii publicznej, które ukazało się kilka dni temu. I tutaj zaskoczenie. Wychodzi na to, że największą wartością są niezapomniane przeżycia i wspólnie spędzony czas. Hitem okazał się wstęp do parku rozrywki, który jako idealny podarunek wybrało aż 35% respondentów. Nieco ponad 20% osób postawiło na wycieczkę. No i są też atrakcje motoryzacyjne, takie jak przejażdżka Monster Truckiem czy sportowym Lamborghini. Tutaj 18% wskazań. Nieco mniejszym, choć też wyraźnym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy rozwijające kreatywność, warsztaty ceramiczne albo warsztaty robienia czekolady. Z kolei tradycyjne, spokojniejsze wyjścia, takie jak seans w kinie, znalazły się na końcu stawki z wynikiem 10% wskazań. A wy jakie macie plany?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: Media Markt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jo

0: 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Impuls.

0: Za chwilę południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam fantastycznej reszty weekendu i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Wpadki do Media Markt. Po reklamie.
1: No i właśnie minęło południe, to najwyższy czas na to, aby dostać porcję najświeższych wiadomości.
2: 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja dwa razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące. Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
3: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
2: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieje. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
4: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce. Rysycz, więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Jest to, tam jest 156 ślepych zakrętów.
2: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę.
1: No to jesteśmy już w pierwszych minutach popołudnia w sobotę 30 maja. To dzień niekiepski, śpi dzisiaj Ferdynand. No nie wiem jak wam, ale mnie od czasu tego serialu głównie z tą postacią kojarzy się imię Ferdynand. Poza tym jeszcze Joanna, Jan Andrzej oraz Anastazy. Razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry. This is a-

0: Teraz będzie o czymś, co już można śmiało nazwać znakiem naszych czasów. Coraz rzadziej zdarza się tak, że gdzieś sami udajemy się po coś, tylko to coś do nas przyjeżdża. Nie inaczej było z trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań w obecnym sezonie piłkarskim, bo został on dostarczony na środek boiska przez, uwaga, kuriera. Co prawda, był to influencer piłkarski i akcja była troszeczkę zaplanowana, ale i tak uważam, że piłkarze mieli szczęście, że ich zastał na stadionie i nie musieli sami jechać do paczkomatu.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Impuls.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Trochę sobie poplotkujemy o wielkich gwiazdach kina. Angelina Jolie od dłuższego czasu podobno rozważa wyjazd z Los Angeles i zamieszkanie poza Stanami Zjednoczonymi. Aktorka podobno przygotowuje się do sprzedaży swojej kalifornijskiej posiadłości. No już mniejsza ocena, bo i tak to chyba raczej poza naszym zasięgiem. Fani zapewne chcieliby wiedzieć, gdzie osiedli się aktorka. Ona sama na razie nie podaje, gdzie się przeprowadzi. Podobno ma to być jeden z krajów europejskich. A że mamy wysokie notowania wśród obcokrajowców, to można, myślę, śmiało obstawiać również i nasz piękny kraj nad Wisłą. Jakby coś, pani Angelino, zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: dawna to wiem.
1: Słuchajcie, będę miał cynk o tanich działkach, ale z taką gwiazdką. No i też wybierzemy się do tężni solankowych. To wszystko po 13. Zostańcie z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Wiadomości do Media Markt. Po reklamie.
1: Sobotnie popołudnie, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
2: Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służby?
3: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
4: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
3: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
2: W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
5: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
2: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
1: To sobotnie popołudnie, dokładnie 30 maja mamy w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Soku, a też mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Proszę sobie wybrać, co świętować, natomiast muzykę wybiera dla Was Łukasz Tymków.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Mówiliśmy wam o tym, że Angelina Jolie chce się wyprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nie tak daleko Los Angeles jest San Francisco i tam właśnie prawie za darmo sprzedaje się działki po $250. W takiej cenie wystawiono na sprzedaż je w jednym z najdroższych miast na świecie. No ale spokojnie, zanim puścicie przelew, posłuchajcie, bo jest haczyk. Te działki są pod wodą. No naprawdę są pod wodą. Eksperci przyznają, że można co prawda wybudować tam specjalne fundamenty, potem na tym postawić domy na wodzie, no ale to nie dość, że drogie, to jeszcze bardzo skomplikowane. No ale nie takie rzeczy ludzie sprzedają, prawda? A inni płacą za czyste powietrze albo na przykład za usuwanie złych uroków. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Sobota to jest dobry czas na spędzanie go poza domem, czyli na przykład wyjście na spacer. I taki chociażby relaks w tężniach. W polskich miastach jest ich całkiem sporo, ale jak się okazuje po badaniach wykonanych przez krakowskich uczonych, tężnie solankowe nie są miejscami uzdrowiskowymi. Wszystko dlatego, że wytwarza się tam specjalny aerozol wodny, który może nieść ze sobą również i bakterie. Jak podaje Sanepid, w związku z tym miejskie tężnie nie powinny być traktowane jako obiekty lecznicze, a jedynie takie miejsce odpoczynku i rekreacji. Krótko mówiąc, okazało się, że tężnie to tęgi błąd.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.
6: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
7: Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Marcin Buczek teraz w Faktach.
8: Jestem, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
8: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
7: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
8: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także 2 policyjne radiowozy.
7: Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buchur, czyli 3x3 i 5x5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
9: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Mhm. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
10: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
9: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Mhm. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana do roku.
10: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
9: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche. Trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
7: Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Mamy równo 150 dzień 2026 roku. Nie będę mówił ile do Sylwestra, bo to naprawdę jeszcze bardzo wiele czasu. Dużo bliżej będą wakacje i bardzo blisko 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Już dzisiaj wszystkiego dobrego. Życzę wam Łukasz Tymków i zapraszam, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: teraz będzie coś jakby Never Ending Story, czyli niekończąca się historia. Zaczniemy od Ludwika XIV. Jak twierdzą historycy, był to pierwszy celebryta, no bo kto nie słyszał o królu, który żył otoczony taką chwałą, że mówił o sobie, że państwo to ja. Nad blaskiem tego słońca porządnie trzeba było się jednak napocić, a dokładnie robił co cały sztab ludzi. Byli w nim malarze, pisarze, rzeźbiarze, rytownicy, krawcy, perukarze, choreografowie, mistrzowie tańca i mistrzowie ceremonii. Co by nie mówić, moda na Ludwika XIV raczej już przeminęła, ale nie da się zaprzeczyć, że odkąd mamy Photoshopa i filtry oraz media społecznościowe, jak grzyby po deszczu, rosną nam nowoboscy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
9: Skoda.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
1: Radio
9: Muzyka
1: Impuls.
9: Wybrana dla Ciebie.

0: Jak już mówiłem, dzisiaj jest to Światowy Dzień Ziemniaka. No, bez tego akurat trudno by było się obejść w kuchni. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale właśnie ziemniak to jedna z pięciu najważniejszych upraw żywnościowych na naszej planecie, bo karmi aż 2/3 światowej populacji. A swoją podróż po całym świecie ziemniak zaczął w andyjskich górach 1000 lat temu, do Europy trafił w XVI wieku, a do Polski przywiozła go królowa Bona. Sam jestem wielkim fanem, no i może z tej okazji proponowałbym przyrządzić go w jakiś specyficzny sposób, a przepisów na niego naprawdę znajdziecie całe mnóstwo. Krótko mówiąc, bulwa, która karmi świat.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

Za chwilę najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a potem powiemy wam, do czego może przydać się czosnek. No i też będziemy komentowali pewne plotki dotyczące systemu kaucyjnego i fiskusa.

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę.
11: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
13: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
14: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
15: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu trzy główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
14: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
15: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GoPru, już miejscami mocniej wieje.
14: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
16: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Kryńskiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
14: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory.
13: Mamy weekend, mamy popołudnie, mamy sobotę i to jest 30 maja. Do 17 razem z Wami Łukasz Tymków. No i jeszcze taka mała ciekawostka statystyczna. Kończymy 22 tydzień tego roku.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: teraz będzie czosnek. Nie tylko jest dobry jako przyprawa do wielu potraw, ale też ma inne zastosowania. Legendarne, no i za chwilę dowiadam wam, że i obecnie może się przydać, to jest to poza kuchnią używane wedle legend i mitów jako skuteczna broń przeciwko wampirom. Naręcza czosnku wieszano więc przy wejściach do domu, żeby chroniły przed wampirem. Okazuje się, że roślina ta działa też na innych krwiopijców, czyli na komary. Tak, naukowcy dowiedli, że substancja zapachowa zawarta w czosnku skutecznie odstrasza komary. A dokładnie komarzyce, bo to one wysysają nam krew i puszczają jad, czego bym oczywiście nie porównywał do ludzi. Co więcej, zapach czosnku zniechęca komary do rozmnażania się, czyli do amorów. No i tu już rzeczywiście widać bardzo mocno cechy wspólne z gatunkiem ludzkim.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ostatnio zrobiło się dosyć głośno wokół systemu kaucyjnego. Po raz kolejny zresztą, bo przez sieć przetoczyła się informacja, że fiskus będzie pobierał podatek od odebranej kaucji. Jak się okazało, no to nie jest prawda, chyba że ktoś z oddawania butelek i puszek zrobiłby sobie biznes, no i przekroczył próg kwoty wolnej od podatku. No chyba jedynymi, którzy mogliby się bać, są tutaj, uwaga, panowie kloszardzi, że tak ładnie się wyrażę. No ciekawe, co mogliby wpisać w rodzaj prowadzonej działalności. Uważam osobiście, że powinno to być motywowanie obywateli. No bo kto piękniej nas nazywa, jak nie oni? Kierowniku, prezesie, królu złoty.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po reklamie.

0: Mam nadzieję, że sobota mija wam bardzo miło i nasze towarzystwo w tym oczywiście pomaga. Już za chwilę wybije godzina 16, a po 16 żenujący żart pana prowadzącego zajrzymy też do naszej radiowej kuchni.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Pora przypomnieć, kto dzisiaj świętuje. To Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix i Anastazy. Wszystkiego najlepszego urodzonym 30 maja, obchodzącym dzisiaj imieniny. A życzenia składa wam Łukasz Tymków, który będzie z wami do 17.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czas i pora na tak zwanego suchara, czyli jak to woli, żenujący żart pana prowadzącego. Dzisiaj będzie nieco dłużej niż to ostatnio bywało, no bo historia będzie dotyczyła pewnego sklepu z warzywami, gdzie przyszedł klient i zapytał, czy są marchewki. Sprzedawca odpowiedział, że tak, pan poprosił dwie, zapłacił, po czym włożył sobie te marchewki do uszu. Następnego dnia sytuacja się powtarza, czyli ten sam klient przychodzi do warzywniaka, prosi o dwie marchewki, płaci za nie, po czym znów wkłada je sobie do uszu i wychodzi. Sprzedawca jest troszeczkę skonfudowany, czy jak to woli, po prostu zaskoczony i zaciekawiony sytuacją. Trzeciego dnia przychodzi klient, pyta, czy są marchewki. Sprzedawca mówi, że są. Ten znów kupuje dwie i znów je wkłada do uszu. No i to już było za dużo. Sprzedawca postanowił, że następnego dnia zrobi coś na przekór. No więc czwartego dnia przychodzi klient do warzywniaka, prosi znów o marchewki. Sprzedawca mówi, że nie ma, ale są jabłka. Klient prosi o dwa jabłka, po czym wkłada je sobie do uszu. I tu już sprzedawca nie wytrzymuje, mówi, dlaczego pan sobie włożył te jabłka do uszu? Na co klient mówi, bo nie było marchewki. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
19: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Go!
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.

0: My sobie teraz znów zajrzymy do kuchni, ale tej naszej i naszej propozycji na Dzień Dziecka. Ten, przypominam, w najbliższy poniedziałek. Co przyrządzić milusińskim? A może właśnie to, co proponujemy wam na naszej stronie internetowej, co mogliście usłyszeć już dzisiaj rano? Babeczki czekoladowe z czymś w środku, czyli muffiny z przepisu na brownie, które po upieczeniu kładamy cukierek. Smakują obłędnie, a my polecamy właśnie w naszej radiowej kuchni na Dzień Dziecka. Przepis znajdziecie na naszej stronie. Potrzebna wam będzie gorzka czekolada, do tego dwa jajka, trochę masła i na koniec jeszcze mąka pszenna i odrobina proszku do pieczenia. A, przyda się też piekarnik, no i oczywiście muzyka z naszego radia. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

0: Weekend w pełni, sobotnie późne popołudnie. Przed nami wieczór, który wypełniony będzie doskonałymi dźwiękami towarzyszącymi wam przy różnych okazjach, między innymi przy spotkaniach towarzyskich. Gorąco polecam i dziękuję teraz za uwagę. Łukasz Tymków, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
2: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls w każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Castorama.
1: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Rádio Impuls.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: To jest Radio Impuls.
1: Sofia, gdzie jesteś?

za moim oknem właśnie umilkł dron i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie